0: chce z... OK. Ja kapka YouTube, co nie chce grać w tle.
1: В Україні 5 година.